0: Hier hoor je alles. Waterstad. Waterstad FM.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.